wɔ Jesus mu. Ɛyɛ sɛ sɛ wobɛtwa ne yɛbɛto asa Jesus na wɔnya nkwam. Saa mɛ awiase ne yɛbɛnyina twa mu akwam. Menea, sɛ wowɔ adom ne mu a menea wonea menea maneɛ ɛne dwene wura.

kyɛn ni ɔyɛ wɔ David num bremu de ɔyɛ wɔ Jonah num bremu no aa ɔda so yɛ wɔ yabra bɔ mwɛ ne dɛ mɛsɛ jɔn sɛn kyɛn ne dɛ ti wɔ wɔ mwɛ dwuma ne dɛ aa

0: kamfo a wo yɛfie yɛ susu gya mu wɔ mu atifi kɛhu sɛ ɛne na ɛba no ɛnyɛ ne nyinaa na ɛfiri sɛ ha wokɔtuu sɛ ɛda awurade kaa sɛ wɔde w'atamfo bɛhyɛ wo nsa no na David ɔdwene mmienu mmienu nti woto w'asɛm no
1: sɛna david sɛre wiawia no wokɔtwa a saul batakalia no
0: na david wiawia no ho sɛi

0: ahyane amenanom kakra wonya wuraseɛ
1: yɛbɛyiw ama baabi a waduro no woabɔ mmɔdena aforo aba soro because wokɔm no ɛyɛ dangerous wɔsi adwa wayɛ amena donkodonko nnipa bebree a na ɔmoyɛ ɔdefoɔ a na ɔmo nsɛm yɛ ɛmaa bi nti ɛnɛ wɔm awieyɛ awie ba saa bɛfa tasi koraa no ɛden wɔ seɛmakodonkodonkodonko sɛ woɛ na sɛ wotɔm sɛ ɛhina ɛnɛno akɔyɛ sɛ sɛ sɛ po woanyɛ bia sɛ sɛ yɛaboro ama sɛ sɛ kura adwama no koraa atera so ama sɛ sɛ ɛmaa ne maa na ɛkɔ ɛmɛma ne mɛma so na ɛdeɛn
2: ɛkɔ
1: na ɛno na wokɔ leviticus na chapter 20 verse 13 hwɛ naano stadium ntɛko no wɔmoyɛ ntɛko no skuulfoɔ bɔ bɔɔl stadium na
2: kuraadade
1: ase kuma wo kwan ɛnma 21 ba ɛma yɛnu ɛdɔ ho sɛm o ɛna sane no adɔnhye ne yɛ hopo kumasi sport stadium ne nkyɛm wɔ ntwiro no ntwiro

0: abɔfra bi a ɔbrɛ ne ho ase ɔsom no awurade ma ne yɛnhyira
1: saa
0: madamfo bi jo oto pas mazi ɔne ne wɔfa alleluya
1: amen
0: ne wɔfa ne wɔfra ne wɔyiwei sa wo sɛ jo stoda ɛmano no bie bi ma no kɔtɔɔ noɔma gu mu maako maako maako maako saa ɛnɛ jo wayɛ ɔdefo pas mazin woduru hɔ a kyɛ sɛ wotɔ adeɛ kora sɛde ablante no si brɛ no ho ase ne nanim ti nti wotɔ adeɛ kora a wogyina hɔ
1: kyɛ
0: ɛnipa gu hɔ no wɔadi sika nam wiom wɔadi
1: mobamɔ ne nyina nam
0: muamen kyiasɛm no yie fa ahobrasɛ de onipa kɔ akyi
1: saa ɔsɛ yɛ na weine na kyerɛkyerɛ wɔn na tu wɔ
0: bible sɛ wei na yɛnkyerɛkyerɛ wo
1: na tu wɔ ho fo
0: yɛntufo wate asɛm no
1: saa
0: abaawea bi kɔtena a obi nkyɛn genesis chapter 16 verse 1 down
1: genesis chapter 16
0: verse
1: 1. Number 1 ate fi asɛm ɔse hagar ne ishmael
0: halleluya
1: amen ɔse na wom wɔ afena bi a ɔyɛ misreni
0: afena bi
1: a ɔyɛ misreni
0: ɛne yɛbɛka sɛ maid na ɔfiri misrem
1: a ne din ne hagar
0: ne din de hagar
1: na sara ka kyerɛ abraham sɛ
0: sara ka kyerɛ abraham sɛ
1: hwɛ awurade asi ma awoɔ ho kwan
0: awurade asi ma awoɔ ho kwan
1: ɛnti kɔma afena nkyɛn
0: kɔma afena nkyɛn
1: ebia menya ne ho ma
0: ebia menya ne ho ma
1: na abraham tie sara
0: na abraham tie sara
1: na abraham tena kana sase so firihyia du no
0: aha
1: abraham yɛ sara fa na afena a ɔyɛ misreni no de ne maa ne kunu abraham awadeɛ na ɔkɔ hagar ho na wɔnyensɛn yɛ na wɔhu sɛ wɔanyensɛn no
0: ɔhu sɛ wɔanyensɛn
1: ɔbu na